Mukama twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chikogwa. Twale chitiwa netendo mukama chikogwa. Get a maso kumwe chitiwa netendo. Get a maso kumwe chitiwa netendo.